Tako klasen ganauti a ditango tswe kluk e a tako tukamjika kun a nyamakote suere matatinga. Ne eya 23 minute ki yavante twango de twanda tingwa khan ata ketket khatte.